0: Reklama.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.
5: Hity na czasie.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15 Plus w Gdańsku robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
7: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
5: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze!
8: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15 Plus w Gdańsku robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
5: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowane ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
8: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
9: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Nie wciskamy klamek, dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Co tam budują tak żwawo?
7: Mieszkania nowe.
6: A, czyli osiedle nowe?
7: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
8: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
9: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
11: Słyszałeś? Cosimus Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosimus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
16: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
0: Dzisiaj trzeba bardzo uważać na drogach, bo policjanci z drogówki będą kontrolować. I takie kontrole będą odbywały się przez cały tydzień. Dzisiaj 14 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem. Będą występowały opady deszczu, niewykluczone burze. Półmruga, Dąbka, Wendy. Uważamy na siebie w Gdyni.
17: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
19: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
20: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
19: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
21: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
19: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
22: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz. W sprawie śmierci 75-latka na Pomorzu policja zatrzymała jedną osobę. Jest to Mateusz G., którego funkcjonariusze namierzyli w sobotnie popołudnie w Gdańsku. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą. Przesłuchanie podejrzanego dziś. Zakończyła się akcja Rowerowe Maj, promująca aktywność wśród uczniów. Wśród przedszkoli zwyciężyła Akademia Odkrywców z frekwencją 99%.
23: Osiągnęliśmy to dzięki przede wszystkim zaangażowaniu rodziców.
0: Mówi Iwona Cugowska-Żukowska, dyrektor przedszkola w Gdańsku. W akcji wziął udział 200 placówek.
24: Jankes,
25: Kama
26: i Wiktor.
19: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
27: No.
19: Takie gol, gol,
27: gol. U Jankesa to chyba raczej będzie takie...
19: I co to jest?
27: Ekspres do kawy, no hello!
19: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
27: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
19: U ciebie słychać gole, tak?
28: Tak.
19: U mnie też! Właśnie widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję!
28: Cały, wszędzie!

0: Hej! A u nas słuchajcie Ariana Grande i bardzo dobrze 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po kurasańsku. Ciekawe, jak jest gol po kurasańsku.
1: Gol! Zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak? Później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortaca. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
2: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
2: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Dzięki, bo ja się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią,
2: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
2: Chwali,
0: są zachwyceni.
2: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdy.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
0: 664-402-302.
3: Dziękuję
0: pani
3: Magda.
0: Pani Magda. No. To co, odkryjmy kolejną literkę jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła,
1: stało.
0: Dzień dobry, będziemy dzień teraz dobry. No patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
2: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
2: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
0: Super, prawda?
2: No, wygląda jak we wrześniu już.
0: No niestety.
3: Ja już wyprawkę szkolną robię.
2: No.
0: DJ Deszczu
2: jak
0: Strugi gra nam na dworze.
2: Leci.
3: No, dokładnie. Mrugnęłam i nie zauważyłam wakacji.
0: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
4: Temperatura.
0: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, a jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
1: Bo ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
2: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: To się zgadza.
1: To tak.
3: Jakby
1: tak.
3: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
2: szczęśliwa.
3: No, oczywiście.
0: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
3: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
2: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
0: Ale tak ciekawy przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
1: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: fajnie wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, co tam, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
2: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
0: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
0: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne. Ja

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. 3 napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
6: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
8: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła

0: Zdrowia w Gdańsku.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co tam budują tak żwawo?
5: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
5: Nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
6: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
10: Dzisiaj Światowy Dzień Wiatru. A gdzie wieje najmocniej? Zawsze nad Bałtykiem. Warto wybrać się na dłuższy spacer. Tylko ubieramy się dzisiaj zdecydowanie cieplej, bo na termometrach zobaczymy nie więcej jak 14 stopni. Dzisiaj też nieco mocniejszy wiatr. Do 40 km na godzinę, jutro do 50. Słońce będzie pojawiało się dzisiaj. Co jakiś czas możliwe przelotne opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. No i cieplej zacznie robić się dopiero pod koniec tygodnia. Teraz uważamy na budowlanych Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej i Armii Krajowej w Gdańsku.
9: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
12: SK Sport News.
11: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorlgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Jankes.
14: Kama
13: i Wiktor.
14: W radiu
15: Dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
16: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
17: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
16: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznicę nie brać.
15: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
18: Czyli zawsze.
15: Polecamy.

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
1: Mówię wam. Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
0: oczywiście
1: dobrze.
0: I dżdżownice tańczą.
1: Mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza. Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
0: Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: Tak. Może za kola, może coś. No w każdym razie chciał...
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
0: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
1: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: Reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Odwiedź Hyundai Margo w Gdańsku, Gdyni oraz Elblągu. Do zobaczenia.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
15: I po reklamie.

0: Urodzinowe bum, si bum, si bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej. Happy birthday to you.
2: Paweł, Paweł! Eska budzi w urodziny.
0: Ale dała czadu.
1: Brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
4: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę?
0: Halo?
3: Proszę?
4: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
5: Tak, jakby co?
3: No to kawkę po prostu.
4: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
3: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
3: Dokładnie.
4: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
3: Ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
5: Chyba żona.
3: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie. Zwłaszcza, gdy damskie hormony buzują w powietrzu. No, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu. A my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
3: Ojej, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobić z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
3: Dziękuję bardzo.
4: Tak, proszę.
3: Mogę je pozdrowić?
4: Śmiało, dawaj.
3: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
4: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie, Karniak i Kapy ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Jankes, Jankes,
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
23: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
24: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
25: Będzie cieplej, ale dopiero pod koniec tygodnia zobaczymy na termometrach w Trójmieście w okolicach 23 stopni. Dzisiaj 14 stopni, jutro 17, w środę 18. Dzisiaj sporo deszczu, ale słońce też się pojawi, niewykluczone burze. Na Rzeczpospolitej, Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, Armii Krajowej uważamy w Gdańsku.
24: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
22: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
3: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
1: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
5: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
1: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
6: No jest super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
8: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
1: No mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
0: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
21: SK Trójmiasto News.
25: Maciek Marcinowicz. W sobotę w nocy 22-letni kierowca samochodu wjechał przystanek tramwajowy w Gdańsku. Na szczęście w chwili zdarzenia na przystanku nie było żadnych osób, więc nikt nie ucierpiał. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci z Gdańska wyjaśniają okoliczności zdarzenia. A mieszkańcy Gdyni chcą zakazu wjazdu motocykli do śródmieścia. To ich zdaniem rozwiązałoby problem hałasu ulicznego w mieście.
26: Jeździ, czeka na światło, chorzy ludzie, jak tak można?
25: Problem hałasujących motocykli dotyczy także mieszkańców Sopockiej Alei Niepodległości.
27: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
28: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
0: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
29: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
2: Tylko 4 dni, tylko 4!
0: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
0: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary
1: i...
0: Wiadomo do czego.
3: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tak. Tylko ta jesień jeszcze niech minie.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitanem naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
1: I on obiecuje, że...
4: A! Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę, był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził, choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie kopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę jak to się nazywa? Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas tak, u nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
0: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
1: właśnie
0: tego kraju.
1: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazał. Ale lepiej brzmi Curaçao,
1: no,
0: prawda?
1: Pewnie, że tak jak w tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze, zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak! Tak! Yes!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę, nie wierzę.
1: Gratulujemy, jesteś niesamowity. Sam nie wierzysz, że trafiłeś.
2: No naprawdę, nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek Zdolny, po tatusiu.
3: SK Karniaki Cup.
1: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kawo już Dario na antenie Radia SK, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bln. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
7: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę.

0: udane do letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Odwiedź Hyundai Margo w Gdańsku, Gdyni oraz Elblągu. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
10: W całej Europie, ale również w Polsce i oczywiście w naszym województwie dzisiaj policjanci z drogówki będą kontrolować, czy jeździmy zgodnie z przepisami, będą kontrolować też trzeźwość, czy dzieciaki przewozimy w fotelikach i tak dalej. I takie kontrole będą trwały przez cały tydzień. Warto też zabrać ciepłe bluzy, bo 14 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać, ale możliwy deszcz, niewykluczone burze. Jutro natomiast zdecydowanie silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Jabłoniowa Potokowa, żołnierzy wyklętych, uważamy w Gdańsku.
9: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
11: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Jankes,
15: Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu
15: SK.
18: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze, 7.32, już teraz, w tym momencie, hej!
19: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u Was słychać?
20: Poniedziałek, gorące pozdrowienia przesyłam z gorącej Turcji, tu też Was słychać, to bawcie się tam dobrze w Polsce.
18: A to Pan już od rana tak chodzi, all excuse me, all excuse me, o.
21: Armata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To element nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Dobrze, Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry
0: sobie pójdą
2: sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jakie bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes, Sama i Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rive Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
13: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
14: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo, po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi.gdynia.pl. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
17: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: To hej now, jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak szło.
5: Dzień dobry, kwadrat 8, Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak
5: naprawdę
4: do naszego
5: pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: A SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w tą pogodę to nawet się pracować nie.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry słucharek, mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki słucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć,
0: jak,
1: cześć.
0: Coś tu to Messenger, jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
0: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
6: Lato odpala w tym tygodniu, bo pod koniec tego tygodnia zobaczymy nieco wyższe temperatury, 25 stopni, a dzisiaj tylko 14 w dzień, 11 w nocy. Słońce będzie się pojawiać, możliwy deszcz, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro słońca będzie sporo, deszczu zdecydowanie mniej. Undruga Dąbka Morska Wiśniewskiego, uważamy na siebie w Gdyni.
0: Sponsorem programu jest deweloper Locker, locker.com.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest ósma, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym, zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
3: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
0: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
20: SK Trójmiasto News.
6: Maciek Marcinowicz. W Gdańsku na cmentarzu ofiar hitleryzmu odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych. Wydarzenie zorganizowano w 86. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz. Dwa tygodnie przed czasem drogowcy skończyli pracę na remontowanym odcinku estakady Kwiatkowskiego. Na całej estakadzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. ZUS zapowiada dwugodzinny strajk ostrzegawczy 17 czerwca między 8 a 10. Związkowcy wskazują na brak reakcji rządu na trudną sytuację kadrowo-płacową i bierność Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21: Janki zrobił przed chwilą i jest gotowy do wejścia na antenę.
1: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
22: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
21: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
23: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
21: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
1: Kukuryku.
24: Ja się staram powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie.

0: 9 минут по Godzilla News. Мы разговариваем поза антенну о карных
1: кактусах.
0: Кактусах.
2: Ale było.
1: O karnych kaktusach.
3: Proszę Państwa, to był prawie ostatni program Jankesa w radiu.
1: O karnych kaktusach.
4: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy. Mieliśmy...
3: To dla tych, których ta przyjemność ominęła. Sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie...
1: kaktusów.
3: Powiedzmy, kaktusów, że kaktusów.
0: I nie tylko.
3: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
0: Ale już go zwolnili.
3: Co więcej, naklejał.
4: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
3: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
0: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
3: Myślę, gdzieś tam
0: pilotuje sytuację.
3: Statystycznie na bank.
4: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
3: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
0: No właśnie, dobrze.
5: Kama i Wiktor.
0: Karny kaktus czy karny kuktus?
3: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
4: Ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
0: Halo.
6: Dzień dobry, Radio SK.
4: Tak, to pan naklejał te naklejki?
6: Nie.
4: A, to do usłyszenia.
6: Niech pan posłucha. Mam jeszcze

0: postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobra!
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
4: Toy
0: Story. Na wszelki
4: wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz bardzo, bardzo, czy nie bardzo? Bardzo. Bardzo dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka i co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszak też do mnie wpada.
0: Pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
0: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U kamy by było ostatnio widocznie też.
4: Dzięki,
2: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
4: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. Głośnik bezprzewodowy.
5: Super.
4: Jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
5: Oj, tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
5: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Pozdrów poszaka od nas. Dobra.
5: Bardzo pozdrawiam.
4: Posmyraj po
5: mecie. Jestem wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: Tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: Marcin, się działo w weekend.
0: Tak? Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie, no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszki.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Wejherowo, ulica Gdańska 105/107. Albo na jackpolska.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
14: Czekaliśmy na wyższe temperatury i chyba się wreszcie doczekamy. W piątek zobaczymy 25 stopni w Trójmieście, będzie sporo słońca, raczej bez opadów. A dzisiaj tylko 14 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy.

0: Słońce będzie się pojawiać, co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia i możliwy deszcz, niewykluczone też burze. Nad samym morzem nieco silniejszy wiatr, jutro będzie wiało jeszcze mocniej, powyżej 55 km na godzinę. Teraz zwalniamy na Dąbka, Wendy Świętojańskiej 10 lutego, Undruga Małokackiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Już ma 30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów. Odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
4: Jan, 8.30, pół do 9, fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, słuchary przylatują.
5: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
4: Dziękujemy.
6: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
4: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
7: Kamy?
4: Masło? No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Klejona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mhm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: No, tutaj proszę, no. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha. No i rzeczywiście tam jest krata. Nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak. Drogie lato, już jestem gotowa.
1: To już.
2: Chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
1: Zapraszamy.
2: We are waiting for you.
0: Jestem w sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaguar TS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jaguar TS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Gdynia, ulica Kcyńska 21a. Albo na jackpolska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sporo tak sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
3: No, nie skumałam.
0: Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera wodę.
1: Nabiera. A i co, żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: To też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś? No.
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera.
1: To był wspaniały suchar. No. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes,
5: Kama i Wiktor.
0: Nie rozumiem, cholery to się, z tymi sucharami.
1: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mów, że muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Ja tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni. Hity na czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia, nie oddalaj.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem. Takim nie do końca ten teges.
1: Patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
0: Cały czas się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
0: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: Ja też wiem.
0: A ty kama? I
3: Wiktor. Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Wspierający aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
4: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
5: Świętują dzisiaj, więc wbijajcie do nich. Jolanta, Witold i Wioletta ucieszą się, kiedy spędzicie z nimi popołudnie. Tylko trzeba ubrać się nieco cieplej, bo dzisiaj 14 stopni w dzień, 11 w nocy. Słońce będzie się pojawiać, a możliwe deszcz, niewykluczone też burze, szczególnie na Kaszubach. Teraz uważamy na Spacerowej Chłopskiej, na Rzeczpospolitej i Jawłoniowej w Gdańsku.
4: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
6: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
7: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji, taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
6: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
8: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
6: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
9: SK Trójmiasto News.
5: Maciek Marcinowicz. Od 19 czerwca ulica Wiczlińska w Gdyni zostanie zamknięta na odcinku od stacji gazowej do szkoły podstawowej nr 37. W związku z prowadzonymi pracami wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała do 5 września. Droga ma być sukcesywnie udostępniana kierowcom wraz z zakończeniem prac na kolejnych odcinkach. A w gdańskim zoo powody do radości. Na świat przyszły oryks szablorogi oraz dwie żyrafy pręgonogie.
10: Urodziły się u nas bardzo krótko, jedna po drugiej. Jest to chłopak i dziewczyna.
5: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Młode można oglądać na wybiegach.
11: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękne Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, 2 po 9.

0: Jedyni i niepowtarzalni The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pierucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi Remi, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Berry Benassi, oprócz tego i między innymi Artbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram. Radio
1: SK. Reklama. Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Foreign, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko w sensie, jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwalska 295.
13: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
14: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
16: Co tam budują tak żwawo?
17: Mieszkania nowe.
16: A, czyli osiedle nowe?
17: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
18: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
19: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Riv Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
0: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
0: Kiedy to?
5: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
0: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Nowy Fiat Grande Panta. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk, ulica Miałki Szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
22: I po reklamie.
23: SK.
24: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
10: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, roller coastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
13: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
14: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
15: MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
16: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salony Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Gdańsk, Grunwaldzka 295. Gdynia, Wielkopolska 250.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
22: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
23: Na termometrach w Trójmieście dzisiaj zobaczymy 14 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce, są szanse na to, że pojawi się, ale tylko na chwilę. Bardzo często będziemy sięgać po parasole, opady intensywne, co jakiś czas również mogą mieć miejsce. Niewykluczone też burze, w trakcie burz zdecydowanie silniejszy wiatr. Jutro już będzie spokojniej, temperatura nieco wyższa. Zobaczymy 17 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. No i nad morzem zdecydowanie silniejszy wiatr, więc trzeba będzie uważać i tam nie parkujemy samochodów pod drzewami.
22: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej, a przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
2: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
0: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
4: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
0: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
20: SK Trójmiasto News.
23: Maciek Marcinowicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu zaprasza mieszkańców do udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która dziś potrwa do 12. Na placu przy remizie OSP stoi krwiobus. Dla krwiodawców przygotowano też poczęstunek. Będzie możliwość wspólnej integracji. Polskie Elektrownie Jądrowe zorganizowały spotkanie edukacyjne dla seniorów z gminy Choczewo oraz przekazały książki o energetyce jądrowej do 9 bibliotek w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Działania mają na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej na Pomorzu.
24: Czyli Milki w remiksie Davida Getty. Numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiano David, też będzie Rihanna i Joy in the Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach. Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Dario Zawiało, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
15: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu SK. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15 Plus w Gdańsku robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
17: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
18: Dzisiaj kolejny dzień pod znakiem deszczu i tego deszczu będzie sporo. Będzie też zimno, bo tylko 14 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Poczujemy nad samym morzem nieco silniejszy wiatr. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, raczej bez opadów.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka, dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
19: Ostatnia informacja była ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
14: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKOL Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem e-PIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21 Belgia zmierzy się z Egiptem, w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
20: SK Trójmiasto News.
18: Maciek Marcinowicz, po ponad 20 latach przerwy pociągi ponownie jadą do Somonina trasą przez Kartuzy. Nieczynna linia została kompleksowo zmodernizowana, a na trasie powstał nowy przystanek Somonino-Bernardino. Połączenia będzie obsługiwać 17 par pociągów dziennie. Za nami 28. edycja Pomorskiego Wielkiego Przejazdu Rowerowego. Tysiące uczestników z całego Pomorza przyjechało w 5 peletonach, które spotkały się na granicy Gdańska i Sopotu, a potem wspólnie udały na finałowy piknik. W peletonie uczestniczyli nie tylko rowerzyści, ale także osoby na rolkach, hulajnogach, deskorolkach czy wózkach.

11:02 na zegarach. To dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak taręcznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, no choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my Wesce, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G, Wesce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia Tysiąclecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi.gdynia.pl.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje. MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
13: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
14: I po reklamie.

0: Pitbull i Karniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radio SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP i 1000 zł kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
13: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
14: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
15: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
17: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
18: I po reklamie.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchaczy to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która to wiele wyjaśnia.
0: Kentyna jedna Antoni Radiańska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Louis Capaldi, Natasha Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiano Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
12: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki Szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
18: Dziś na termometrach zobaczymy 14 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury w godzinach popołudniowych, ale tego słońca będzie jak na lekarstwo. Zdecydowanie więcej deszczu, niewykluczone burze w trakcie burz, możliwe też opady gradu. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, deszczu zdecydowanie mniej, ale wiatr nam nie odpuszcza. W środę 18 stopni, w czwartek 20, w piątek 23. I uwaga, w sobotę 30 stopni w Trójmieście, w niedzielę taka sama temperatura.
3: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Minęła 12. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
21: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
22: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jezu, coś to się stało.
20: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
23: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
20: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skoczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
24: SK Trójmiasto News.
18: Maciek Marcinowicz. Synoptycy prognozują dziś burze z intensywnymi opadami deszczu. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru sięgające 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Najsilniejszych zjawisk można spodziewać się w godzinach popołudniowych. Dziś rusza Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku. W tym czasie prawnicy, psychologowie i doradcy ekonomiczni ruszą w teren, aby pomagać mieszkańcom zmagającym się z długami. Jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego odbędzie się w Gdańsku od 23 lipca do 2 sierpnia. W programie znalazły się spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i Polski.
1: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
10: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Gdańsku robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: To biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. A jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A, jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: No, do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
15: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
16: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
15: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
16: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Lofa, gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: Okay. A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego,
0: jak
1: hej.
0: Jak ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Co tam budują tak żwawo?
8: Mieszkania nowe.
7: A, czyli osiedle nowe?
8: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
9: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Wejherowo, ulica Gdańska 105/107. Albo na jackpolska.pl.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
17: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
18: Poniedziałek z deszczem, wiatrem i burzami. Podczas przechodzenia komórek burzowych oprócz intensywnego deszczu mogą pojawić się opady drobnego gradu oraz porywy wiatru od 50 do 70 km na godzinę. Termometry wskazują dzisiaj okolice 14 stopni. Dopiero wieczorem możemy liczyć na miejscowe przejaśnienia.
17: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
19: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
20: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
19: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
14: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+, bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
21: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
14: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
22: SK Trójmiasto News.
18: Krzysztof Płowecki. Cztery osoby oskarżone o wyłudzenie dotacji na szkolenia. Oskarżonym zarzucono 44 przestępstwa polegające m.in. na oszustwach, fałszowaniu dokumentów i podrabianiu podpisów. Na skutek oszustw cztery pokrzywdzone firmy wpłaciły głównej oskarżonej ponad 55 tysięcy złotych. Za oszustwa grozi do 8 lat więzienia. Gdyński Urząd Morski poszukuje wolontariuszy, którzy latem pomogliby w ochronie wydm i lasów nadmorskich. Zaangażowane w akcję osoby edukowałyby turystów, a także pilnowały, czy objęte ochroną miejsca nie są na przykład zaśmiecone.
23: Będą wyposażeni w ulotki edukacyjne,
18: mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
0: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą. I tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13:00 i Alan Walker.

0: Energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mówisz: przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz. Osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście: Nosowska, Sara James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
14: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior. Nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale New York Knicks. Po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe $770 000, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na Forest Festival. 25 lipca na scenie wystąpią Lemon, Miłosz, a także wyjątkowi goście Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. Letni wieczór i magia leśnego amfiteatru. Forest Festival, tam gdzie muzyka łączy się z naturą. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa z grupy Orlen.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
2: Pomorze znajduje się dzisiaj w zasięgu Zatoki Niżowej, związanej z Niżem, przemieszczającym się nad Bałtykiem, który będzie sprowadzał nam chłodne, niestabilne powietrze polarnomorskie. Takie warunki będą sprzyjały tworzeniu się chmur, które będą niosły intensywny deszcz. No i możemy spodziewać się także mocniejszych porywów wiatru. Dodatkowo mogą występować burze, a miejscami może nawet spaść drobny grad. Na termometrach dziś okolice 14 stopni. Wieczorem jest szansa na przejaśnienia, ale jutro znów możemy spodziewać się opadów deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Minęła 14. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
19: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy.
18: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
20: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
18: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
21: SK Trójmiasto.
2: Krzysztof Łowiecki. Prokuratura Regionalna w Gdańsku nie zajmie się sprawą zawiadomienia przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu. Śledczy zdecydowali o przekazaniu materiałów do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zawiadomienie złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja zarzuca dziennikarzowi publiczne znieważenie oraz nawoływanie do linczu na urzędniczce Urzędu Skarbowego w Gdańsku. A chodzi o komentarze opublikowane w internecie po kontroli podatkowej przeprowadzonej w jednej z restauracji. Dwie oferty w przetargu na tramwaje dla Gdańska. Tym razem Gajd chce zamówić 20 pojazdów, a budżet to 512 milionów.
22: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Uhu, pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz. Radio
2: SK. Reklama. Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
11: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: I po reklamie.
16: Kim

0: Cold tutaj w Radio SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: dogrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jeszcze raz!
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
10: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
11: Co tam budują tak żwawo?
12: Mieszkania nowe.
11: A, czyli osiedle nowe?
12: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
13: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
14: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
15: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi-gdynia.pl.
20: I po reklamie.

0: Stale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet na zegarach. Nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Harczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie
2: wam
0: odpowiem.
2: Patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela
0: luz.
2: Się zagoi.
3: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Przymorze. Otwarcie już 25 czerwca. Szczegóły na filman.pl/Gdańsk/Przymorze.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. dinopark.malbork.pl.
24: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
25: Uważamy dzisiaj na burze i opady deszczu, którym będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru. Termometry wskazują okolice 14 stopni, a wieczorem mogą pojawić się przejaśnienia. Jutro znów opady. Niższy bieg wrzucamy teraz na obwodnicy w stronę A1 przy Klukowie i w stronę Gdyni za węzłem Kowale.
24: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Electrovit.
0: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
0: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
2: SK Trójmiasto News.
7: Krzysztof Płowecki. Trzech nieletnich w wieku od 14 do 15 lat zostało zatrzymanych przez policję za próbę zastraszenia 14-latki i jej ojca. Nastolatkowie grozili rodzinie, bo uznali, że dziewczyna pomagała policji w innej sprawie dotyczącej jednego z nich, a chodzi o znęcanie się nad innym dzieckiem. Ich dalszym losem zajmie się sąd rodzinny. Nowoczesna pracownia pozytronowej tomografii emisyjnej za 30 milionów złotych w Szpitalu Morskim w Gdyni. To w ramach rozbudowy i modernizacji zakładu medycyny nuklearnej. Nowy sprzęt pozwoli m.in. na wcześniejsze wykrywanie zmian, na przykład onkologicznych.
11: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: W Radiu WSK!
30: 2 minuty po godzinie 15.
31: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
30: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest Dzień Wiatru i żeby was szybko wywiało z pracy.
31: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
30: Damiano Dejwit już teraz w Radiu WSK, Kasia Węsierska.
31: Miguel Kanczak, dzień dobry.

0: mogłaby mi tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami w Esce.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było,
1: poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba.
0: To
1: ale wiadomo, że nikt tego nie napisze.
0: Że to jest najlepszy komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki
0: do
1: na Messengerze.
0: O takiej treści my
1: teraz? Wstyd, żenada, przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
5: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: deszcz.
1: Kuban Brozu, Fausty w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
2: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja Hannibal.
1: Pasuje, do deszczu pasuje.
2: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może, faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja Hannibal. Pytanie.
1: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
1: Karolina.
3: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, żenada, hańba.
1: Doskonale to rozumiemy, ale dasz sobie radę.
2: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
1: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
2: A może to jest taka ściema?
1: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
2: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat mi od takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
0: Ale o, już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Ponuję mojej klientce różne kolory, pokazuję ten, tamten. Ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej minę.
1: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może
0: wiesz
1: być istotnym składnikiem.
0: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratuluję ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
1: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
0: Wstyd, żenada, kompromitacja.
3: Dobry Państwu, witam. A ja takie słowo, takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
1: Zabrzmiało znajomo.
0: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Ło, widzisz to co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz. Osiedle Mille, Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówi Ty de Santo, Użel, a także Ultra na tej na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie, to dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które Wam zagramy, powiemy Wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No, trzeba słuchać Radia SK. I zagramy Wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
11: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
19: Na największe korki trafimy teraz w Gdańsku na trasie Sucharskiego od tunelu do S7. Na trakcie Świętego Wojciecha Elbląskiej w okolicach Dworca Głównego i na Jana Skolna. Spory ruch też na Marynarki Polskiej Halera, Klinicznej i we Wrzeszczu na Kościuszki Żołnierzy Wyklętych i Alei Grunwaldzkiej. Postoimy też na Przymorzu, na Czarnym Dworze i na Spacerowej w Oliwie. Uważamy dzisiaj na burze i opady deszczu, którym będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru. Termometry wskazują okolice 14 stopni, a wieczorem mogą pojawić się przejaśnienia. No ale jutro znów opady.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
22: Po oddaniu zbił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
21: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
23: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
21: Mówił Jacek Borek z Kielc policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
24: SK Trójmiasto. Sport.
25: Krzysztof Połowiecki. Najkrótszą noc w roku biegacze opanują Gdynię. 19 czerwca punktualnie o 23.59 wystartuje bieg świętojański. Na jakich ulicach można spodziewać się utrudnień?
26: Małokacką w dół do centrum, nawrót na Świętojański, powrót Aleja Zwycięstwa i meta przy Narodowym Stadionie Rugby.
25: Mówi Paweł Brutel z Gdyńskiego Centrum Sportu. Zakończyła się akcja Rowerowy Maj. Wśród przedszkoli zwyciężyła Akademia Odkrywców z frekwencją 99%.
27: Osiągnęliśmy to dzięki przede wszystkim zaangażowaniu rodziców.
25: Mówi Joanna Cugowska-Żukowska, dyrektor przedszkola. W Gdańsku brało udział ponad 200 placówek.
28: Rzuć na luz! Rzuć na luz! Rzuć na luz! Rzuć na luz!
29: Radio SK.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
1: klaskać. Nic się nie stało,
0: klaskać.
1: Bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
0: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
1: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
0: Kasia Wiesierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry. Radio SK.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki K.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc, piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was
2: ale
3: wyślemy
2: wy
3: bardzo
2: możecie,
3: chętnie.
2: I co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: być
2: gwiazdą
3: pochu. Wiesz, profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Kaśka, ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę. Absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na SK.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej antenie?
3: Posłuchajmy
2: tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! Tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy, szczęki mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, no. Zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na SK.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy,
2: możemy
3: to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, SK.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki K. Autopromocja.
8: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
9: No jak to, co?

0: wioski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, panie masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
12: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
14: Wow.
13: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
14: Wow.
13: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
14: Wow.
13: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
15: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
16: Zapraszamy do salonu Peugeot Zdunek. Gdańsk, Mamówki 2 przy Tujmińskiej obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
17: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18. Pobierz aplikację Rive Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
23: I po reklamie.

0: Esty! Powiem ci, że to jest bardzo miły chłopak.
1: A bo ty go znasz.
0: I jednego, i drugiego.
1: Ja znam jednego.
0: A ja tego drugiego kiedyś spotkałam. Już rozumiem, dlaczego to powiedzenie mogłoby brzmieć Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Ale słuchaj, no jak ktoś mówi po czesku, to jakoś od razu wzbudza moją sympatię. No ten język jest tak przyjemny, a najbardziej to lubię po czesku słowo knedliczki.
0: Miłe. Ja
1: bardzo
0: lubię Mikołas.
1: Słowa.
0: Po pierwsze się kojarzy ze świętym Mikołajem, który wiadomo, co roku w grudniu przychodzi, a po drugie właśnie z Mikolasem, który nagrywa dobre hity i teraz powstał hit w towarzystwie Polaka.
1: Bo Trips, o którym też myślimy i mówimy tutaj, jest bardzo popularny w Czechach. On już tam parę singli wydał i na paru listach hitów był, nawet jakąś nagrodę dostał od czeskiej publiczności. A teraz Trips i Mikolas nagrali kawałek pod tytułem Hard to be Humble.
0: Zróbcie głośniej i słuchajcie.

0: To był okrzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy. I wy też moglibyście.
1: Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. Jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed sklepu ukradł 1800 rolek papieru toaletowego.
0: A pandemia nowa idzie, że tak zapytam, już
1: też
0: się zdążył zaopatrzyć?
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy policja go zatrzymała, to cały towar jeszcze miał przy sobie, czyli nie zużył nawet listka.
0: Nic dziwnego, no bo może nie zdążył z nim jeszcze dobiec, aczkolwiek patrząc
1: albo
0: na...
1: Albo po prostu jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos?
0: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
1: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę. Radio SK.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
6: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
7: Deszczowo dzisiaj w Trójmieście, a miejscami może być nawet burzowo. Na niebie rzecz jasna chmury, ale wieczorem jest szansa na rozpogodzenia. Dzisiaj warto mieć pod ręką jakąś lekką kurtkę lub bluzę, bo na termometrach widzimy okolice 14.

0: stopni, a dodatkowo z kierunków zachodnich wieje silny, porywisty wiatr.
1: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
2: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
4: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej. Właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
2: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
1: SK Trójmiasto. New.
0: Krzysztof Płowecki. Zakończono projekt rozpoznania i neutralizacji materiałów niebezpiecznych na dnie Bałtyku. Obejmował on Głębię Gdańską i Rynnę Słupską.
5: Wychodzą pochodne Iperytu, bojowe środko trujących, ale to nie są takie sytuacje jak nasze 20 lat temu.
0: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Na badania przeznaczono 150 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy pociągi ponownie jadą do Somonina trasą przez Kartuzy. Nieczynna linia została kompleksowo zmodernizowana, a na trasie powstał nowy przystanek Somonino-Bernardino. Połączenia będzie obsługiwać 17 par pociągów dziennie.
6: W Radiu SK. Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
7: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Ta! Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
6: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie Radio SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Jeszcze raz!
5: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
6: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
9: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz. Osiedle Mille, Rumia Tysiąclecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
13: I po reklamie.

0: Damiana Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety, do końca życia to
0: 18
2: jest
0: lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid?
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: Dawid.
0: Dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: nie w czasie
1: trafi.
0: Tego mundialu, ale... Ale dobrze, no dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też
0: ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla panów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800 plus, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: Zapływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami w Radiu Łezka.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esta. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy, dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć, to jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o Maniek, formę na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelić coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Odwiedź Hyundai Margo w Gdańsku, Gdyni oraz Elblągu. Do zobaczenia.
13: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18. Pobierz aplikację Reef Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
15: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
17: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 000 zł brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUV-y i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zapraszam Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
5: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
6: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
18: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
21: I po reklamie.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej
1: tak.
0: strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do 18, a po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
14: Zapraszamy do salonu Citroen Zdunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
15: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
18: Pomorze znajduje się dzisiaj w zasięgu Zatoki Niżowej, związanej z Niżem, przemieszczającym się nad Bałtykiem, który będzie sprowadzał nam chłodne, niestabilne powietrze polarnomorskie. Takie warunki będą sprzyjały tworzeniu się chmur, które będą niosły intensywny deszcz. No i możemy spodziewać się także mocniejszych porywów wiatru. Dodatkowo mogą występować burze, a miejscami może nawet spaść drobny grad. Na termometrach dziś okolice 14 stopni. Wieczorem jest szansa na przejaśnienia, ale jutro znów możemy spodziewać się opadów deszczu.
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
24: SK Sport News.
22: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
24: SK Trójmiasto. News.
18: Krzysztof Połowecki. W Gdańsku trwa gruntowna przebudowa domu hospicyjnego imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza. W czwartek o godzinie 10 na dachu budynku przy ulicy Kopernika 6 zostanie zawieszona wieża. To najstarszy hospicjum w mieście i jedno z pierwszych w Polsce, a modernizacja ma poprawić warunki opieki nad pacjentami. Za tydzień rozpocznie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. W programie znajdą się spektakle z Polski i zagranicy oraz inne atrakcje.
25: Spektakl w Escape Roomie. Będzie kolacja szekspirowska. Będzie warsztat splecenia wianków.
18: Mówi Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pełny program na stronie festiwalu.
26: Impreska.
27: Impreska.
26: Impreska. Eska.
28: Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć!

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z murowywaniem słupków. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku, a we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: lata. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Przymorze. Otwarcie już 25 czerwca. Szczegóły na filman.pl/Gdańsk-Przymorze.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Reef Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? A to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
11: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
18: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
19: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: 4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs Eska Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić. Radio SK.
1: SK. SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
19: SK Trójmiasto. Na czasie.
20: W dniach 11 i 12 lipca Sopocka plaża przy Molo ponownie stanie się areną jednego z najbardziej widowiskowych wydarzeń sportowych lata, a chodzi o Sopot Beach Rugby. Turniej rozgrywany w samym sercu miasta od lat przyciąga drużyny z Polski i z Europy, tworząc najwyższy poziom sportowej rywalizacji z wyjątkową nadmorską atmosferą. Dodatkowo w tym roku turniej kobiet i mężczyzn będzie częścią elitarnego cyklu European Beach Rugby Association i jednym z europejskich przystanków walki o klubowe mistrzostwo Europy. Zmagania 11 i 12 lipca na plaży przy Molo w Sopocie, a wstęp jest bezpłatny.
0: Muzyką się żyje.
21: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zalia zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
22: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
21: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem! No to imprezka jest potrzebna, rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot Zdunek. Gdańsk, Mamówki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1. Sushi.gdynia.pl.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
13: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów.

0: sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salony Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Gdańsk, Grunwaldzka 295. Gdynia, Wielkopolska 250.
2: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: I po reklamie.

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z Mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20. Powiedziałem, że na Mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Odwiedź Hyundai Margo w Gdańsku, Gdyni oraz Elblągu. Do zobaczenia.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy

0: Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Co tam budują tak żwawo?
7: Mieszkania nowe.
6: A, czyli osiedle nowe?
7: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
8: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salony Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Gdańsk, Grunwaldzka 295. Gdynia, Wielkopolska 250.
11: I po reklamie.
12: SK Trójmiasto. Na czasie.
13: Z południa prosto nad morze na północ. W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku niebawem wystąpią Jacek Wójcicki i Beata Rybotycka. To legendarni artyści, którzy przez lata byli filarami piwnicy pod Baranami. Duet wykona piosenki krakowskich kompozytorów. Usłyszymy m.in. utwory Zygmunta Koniecznego, Zbigniewa Preissnera, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Andrzeja Zaryckiego czy Zbigniewa Wodeckiego do słów wspaniałych poetów. Ewy Lipskiej, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Michała Zabłockiego, Adama Asnyka i Jacka Cygana. Koncert pod tytułem Krakowskie klimaty odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej 25 czerwca, a bilety są dostępne.
14: Muzyką się żyje.
15: Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
16: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
15: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał World Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK.
17: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
15: Impreska. Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na sk.pl i między innymi zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam. Ja się staram.

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To zacznijmy i ten.

0: Ale farbem René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli w Esce.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje.

0: Kreatywna w ratuszu.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
0: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zapraszam Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

To Akcent i Kylie. A wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w imprezce, 15 minut przed 21.

0: 5 minut do 21. To Gipsy Kukon, ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Puczyło, cześć.
1: Mówię, patrz, to ty zgłusisz się. Zanim porwie czas, resztę rzućmy. Jutro będzie dla nas za krótki.
2: Eska, Eska.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
2: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend.
8: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
15: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
17: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
18: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salony Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Gdańsk, Grunwaldzka 295. Gdynia, Wielkopolska 250.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.
22: SK Trójmiasto. Na czasie.
23: Cykl Good Morning Open Air w gdyńskim Konsulacie Kultury wprowadzi do programu festiwalu 2 debaty poświęcone wyzwaniom współczesnej branży muzycznej i 2 koncerty polskich artystów. 4 i 5 lipca w Gdyni w godzinach przedpołudniowych organizatorzy zaproponują przestrzeń do rozmowy o zdrowiu psychicznym twórców oraz o wpływie sztucznej inteligencji na muzykę. A po rozmowie na scenie patio odbędzie się koncert. Wystąpią dla nas przedstawiciele indie popu zmieszanego z rokiem alternatywnym, Skubas i Misia Furtak, czyli jedni z czołowych przedstawicieli autorskiej piosenki. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, a to wszystko w Gdyńskim Konsulacie Kultury.

0: Music News.
1: Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, a Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli wam się podoba. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
2: SK Music News.
1: Tymczasem cztery influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
3: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
1: Co tam się będzie działo?
3: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
1: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
2: SK Music News.
1: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Byli tam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert, plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi. No bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Chyba Pink. Pink. Bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam potem na swoje koncerty, miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną, zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał. I odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły, więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
1: Mój pierwszy singiel.
4: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo, chyba nie, nawet sam na sam jeszcze, nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
1: Mój pierwszy hit w Polsce.
4: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
0: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
4: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie. Lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.

0: mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Mielec mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: o, zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Wiedziałam, dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przywieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. Powiedziałam jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. Wtedy nawet nie był jeszcze moim mężem chyba. Ale lecieliśmy razem. Tak, to było fajne przeżycie. Wow.

0: Mój pierwszy raz jako jurorka.
1: Mój pierwszy raz jako jurorka to byłam historycznie najmłodszą jurorką w ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu. Mi się wydaje, tak, Superstar Idol. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej nie wiem, czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. I ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotykać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i jakby pytali mi różne rady, jak ktoś dostawał jakieś umowy, dodawałam numer do prawników różnych, ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt ich nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałam już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studiu nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolasty mieliśmy grać na Fryderykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderyka granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie. Był tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu, wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła, to też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza za najlepszy występ, co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w waszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić, o, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstało na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u. Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: Twój miasto news.
1: Ten odcinek to podróż do początków sopockiego kurortu i opowieść o człowieku, który go wymyślił i zbudował. Żanie Georgu Hafnerze, lekarzu wojsk napoleońskich i jednym z ojców Sopotu.
2: Hafner pochodził z rodziny piekarza, ale skończył studia medyczne i w 1803 roku został lekarzem. Wkrótce trafił do armii napoleońskiej jako major chirurg, a w 1808 roku przyjechał do Gdańska, gdzie postanowił zostać na stałe.
1: Czyli najpierw wojna, a dopiero potem plaża i kurort. Jak w ogóle wpadł na pomysł kąpieli morskich?
2: Przekonał francuskiego gubernatora Gdańska, generała Jeana Rapa, aby miasto zainwestowało w nowoczesne łazienki do morskich kąpieli w Brzeźnie. Kąpiele traktowano jak terapię wzmacniającą organizm, a drewniane zabudowania przy plaży były pierwszym krokiem do postrzegania wybrzeża jako miejsca wypoczynku i zdrowia.
1: I tu wchodzi Sopot, wtedy jeszcze mała wioska. Jak Hafner przeniósł swoje pomysły właśnie tam?
2: Po odejściu wojsk francuskich w 1814 roku przeniósł się do Sopotu, który miał niewiele ponad 300 mieszkańców. Władze pruskie zleciły mu stworzenie kąpieliska morskiego i zorganizowanie kurortu.
1: Z lekarza wojskowego stał się więc menadżerem od turystyki. Co konkretnie zrobił, żeby Sopot przestał być tylko wioską rybaków?
2: W 1823 roku otrzymał prawo założenia kąpieliska i wydzierżawiono mu nadmorski teren, gdzie dziś jest część Parku Sopockiego. Zaczął sadzić drzewa, tworzyć zieleń chroniącą przed wiatrem, a lokalna ludność nazywała go wesołym francuskim doktorem.
1: A jak wyglądała ta część medyczno-uzdrowiskowa?
2: Z własnych środków wybudował dom kuracyjny z zabiegami oraz urządzenia do kąpieli zimnych i

0: się też w Gdańsku Brzeźnie, gdzie jest park imienia Hafnera, a w Sopocie stoi pomnik w Parku Północnym między klubem Sphinx a Grand Hotelem.
1: Za eleganckimi willami, parkami i deptakiem stoi więc konkretna osoba, która połączyła medycynę, organizację i wizję rozwoju. Jean-Georg Hafner, wesoły francuski doktor, zostawił po sobie sposób myślenia o Wybrzeżu jako o miejscu, w którym zdrowie, natura i miasto tworzą wspólną całość.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Trójmiasto.
0: Skoro wiemy już, jak wielki wpływ miał Jean-Georg Hafner na narodziny sopockiego kurortu, to warto przyjrzeć się bliżej samej postaci lekarza, który wszystko to zapoczątkował. Jean-Georg, albo po polsku Jan Jerzy Hafner, lekarz, żołnierz, wizjoner kąpielisk nad Bałtykiem. Kim właściwie był człowiek, bez którego Sopot wyglądałby dziś zupełnie inaczej?
1: To był człowiek, który połączył trzy światy. Prowincjonalne miasteczko w Alzacji, wielką armię Napoleona i nadbałtycką osadę rybacką, która dopiero miała stać się kurortem. Urodził się w Kolmarze, w rodzinie piekarza. Co do roku narodzin źródła się różnią, ale ta niejednoznaczność dobrze pokazuje, jak fragmentaryczną wiedzę mamy o kimś, kto tak mocno wpłynął na losy Sopotu.
0: Zanim trafił nad Bałtyk, był jednak przede wszystkim lekarzem i żołnierzem. Jak wyglądała jego droga do medycyny?
1: W młodym wieku trafił do armii francuskiej. Potem studiował medycynę w Strasburgu, specjalizując się w położnictwie i patologii ciąży. Wrócił do armii jako chirurg wojskowy i w czasie wojen napoleońskich jego codzienność to były pola bitew, ranni żołnierze i amputacje w warunkach polowych.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Trójmiasto. To warto wiedzieć.
0: To brzmi jak bardzo brutalna szkoła zawodu. A gdzie w tym wszystkim pojawia się Gdańsk i Bałtyk?
1: Gdańsk pojawia się, gdy Napoleon tworzy tu pierwsze wolne miasto. Hafner trafia nad Motławę jako lekarz 9. Regimentu Huzarów, w stopniu majora, już jako kawaler Legii Honorowej. Mieszka przy dzisiejszej ulicy Kotwiczników, najpierw w wojskowych kwaterach, potem w kamienicy swojej przyszłej żony.
0: No właśnie, bo w tej historii jest też wątek bardzo gdański, czyli małżeństwo z bogatą wdową. Kim była Regina Karolina Bruns?
1: To była gdańska mieszczka, wdowa po kupcu Johanie Krzysztofie Byczerze, matka pięciorga dzieci. Ślub z Hafnerem odbył się w lipcu 1808 roku w Małym Kacku, a bliską krewną Reginy była Juliana Charlotta Albertina Becher, znana jako gdańska kochanka generała Johna Rapa, gubernatora Gdańska i dawnego towarzysza Hafnera z czasów napoleońskich.
0: Czyli w jednym kręgu towarzyskim spotykają się lekarz, generał i rodzina kupiecka, a w tle romans z gubernatorem. To musiało być barwne środowisko.
1: Zdecydowanie. Hafner po ślubie wprowadził się do kamienicy żony przy dzisiejszej ulicy Kotwiczników 16. Po odejściu z wojska otworzył tam prywatną praktykę lekarską i łaźnię publiczną, w której zaczął wprowadzać pionierskie w Gdańsku szczepienia przeciwko ospie.
0: Czyli oprócz kąpielisk mamy też wątek szczepień. Jak wyglądała ta jego łaźnia?
1: Najpierw mieściła się przy Kotwiczników. Potem Hafner przeniósł ją na ulicę Żabi Kruk, do domu z ogrodem kupionego od kupca Karla Krzysztofa Wegnera. Od czerwca 1811 roku oferowała ciepłe kąpiele wannowe. Wtedy luksus i element nowoczesnej higieny. Hafner wierzył, że woda, ruch i świeże powietrze mają ogromne znaczenie dla zdrowia. I to przekonanie przeniósł później na grunt kąpielisk morskich.
2: Trójmiejskie zabytki w magazynie reporterów SK Trójmiasto.
0: I tu dochodzimy do pytania z lokalnych opowieści. Czy to prawda, że Hafner założył pierwsze kąpielisko w Brzeźnie?
1: To mit, niepotwierdzony w źródłach. Kąpielisko w Brzeźnie powstało z polecenia generała Johna Rappa. Miasto je wybudowało, a pierwszym dzierżawcą był oberżysta Johann Karl Sust z Nowego Portu. Hafner mógł doradzać, ale nie ma dokumentów potwierdzających jego formalny udział.
0: A jednak dziś w Brzeźnie jest park jego imienia. Skąd ten gest?
1: To wyraz uznania dla jego roli jako pioniera kąpielisk nad Bałtykiem. W 2003 roku samorząd nadał jego imię parkowi w Brzeźnie, dziękując za wprowadzenie mody na morskie kąpiele i model kurortu nad Zatoką Gdańską.
0: Skoro Brzeźnie odpada, to gdzie zaczyna się ta prawdziwa historia polskiego plażowania według Hafnera?
1: W Sopocie. Po upadku Napoleona Hafner został w Gdańsku, ale coraz częściej spoglądał na małą rybacką osadę na północ. Sopot był niemal pusty. Kilka chat rybackich, trzy lub cztery dawne rezydencje dyplomatów, piasek, trochę drzew. W tym surowym krajobrazie zobaczył przyszły kurort.
0: Co go do tego przekonało?
1: Połączenie medycznego przekonania o leczniczej sile zimnych kąpieli i świeżego powietrza. Doświadczenia z gdańskich łaźni oraz fascynacji miejscem. Sopot miał łagodny brzeg, osłoniętą zatokę, lasy. W 1823 roku położył kamień węgielny pod zakład kąpielowy, a rok później stanął pierwszy dom zdrojowy.
0: Jak wyglądał ten pierwszy sopocki kompleks?
1: Składał się z domu kąpielowego z ciepłymi kąpielami i domu kuracyjnego z pokojami oraz restauracją. Z czasem dobudowano teatr, molo i park, a do Sopotu zaczęły przyjeżdżać setki gości rocznie, głównie z ziem polskich, w tym arystokratów.

0: Aristokracja.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Trójmiasto.
2: Brzmi to jak początek życia towarzyskiego, które dziś kojarzy się z sopockim Molo. A jaką rolę odgrywał w tym wszystkim Hafner?
0: Był nie tylko lekarzem uzdrowiskowym, ale też animatorem życia kulturalnego. Organizował zabawy, znał francuski, miał poczucie humoru, a goście widzieli w nim gospodarza dbającego o zdrowie i atmosferę. Jednocześnie cały ciężar finansowy kurortu spoczywał na nim, bo pruski rząd nie udzielił obiecanej pomocy, a on utrzymywał rodzinę, prowadził zakład w Sopocie i nadal przyjmował pacjentów w Gdańsku.
2: Czyli kursował między Gdańskiem a Sopotem, prowadził łaźnie, gabinet, kurort i jeszcze życie rodzinne. To musiało się skończyć źle dla jego zdrowia.
0: Tak, pracował po kilkanaście godzin na dobę. Organizm był skrajnie wyczerpany. Na początku 1830 roku ciężko zachorował. Położył się do łóżka i już z niego nie wstał. Zmarł 20 kwietnia 1830 roku. Pochowany został na cmentarzu przy kościele świętego Ignacego w Starych Szkotach.
2: A jednak przez lata krążyły różne daty jego śmierci i różne wersje miejsca pochówku.
0: W obiegu były daty 1829 i 1831 rok oraz cmentarz w Małym Kacku. Dopiero analiza aktów zgonu i dokumentów parafialnych potwierdziła datę 20 kwietnia 1830 roku i cmentarz w Starych Szkotach. Mogiła nie przetrwała. Dziś pamięta się o nim m.in. dzięki kamieniowi pamiątkowemu, odsłoniętemu w 2020 roku przy ulicy Brzegi 45.
2: A co stało się z sopockim zakładem po jego śmierci?
0: Prowadzenie kąpieliska przejęły żona, Regina Karolina, i najstarsza córka, 20-letnia Józefina. Sezon 1830 roku zakończył się katastrofą finansową z powodu napiętej sytuacji politycznej i powstania listopadowego, a w następnym roku sezonu nie było w ogóle. Europę ogarnęła pandemia cholery. W Sopocie zmarło około 200 osób. A 2 sierpnia 1831 roku zmarła także Regina Karolina, prawdopodobnie pochowana na cmentarzu cholerycznym na Karwinach lub w pobliskim lesie.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Trójmiasto.
2: Czyli młoda Józefina zostaje sama z zadłużonym zakładem, w cieniu epidemii i bez wsparcia brata. Jak udało się uratować to przedsięwzięcie?
0: Przez pewien czas rządził tam kapitan Goethe, który powołał komisję kąpielową i wydawał własne rozporządzenia. Zdesperowana Józefina poprosiła o pomoc przyrodniego brata, Ernsta Adolfa Bittera, kupca zbożowego z Chełmna nad Wisłą. W 1834 roku przejął on przedsiębiorstwo, przebudował dom zdrojowy, a w 1843 wzniósł pierwszy sopocki teatr, cały czas zmagając się z pruską biurokracją.
2: Czyli bez Bitterów i uporu Hafnerów Sopot mógłby zostać tylko ciekawostką z początków XIX wieku.
0: Dokładnie. Po śmierci Ernsta Adolfa zakładem kierowała jego wdowa, Hortensia. A w 1877 gmina Sopocka odkupiła od spadkobierców całe kąpielisko. Zainwestowano w modernizację i nowe domy zdrojowe. A Sopot wszedł w fazę dynamicznego rozwoju, który wyniósł go do rangi jednego z najmodniejszych kurortów w Europie.
2: I tu pojawia się budynek, który do dziś dominuje w krajobrazie miasta. Zakład balneologiczny. Jak on się wpisuje w tę historię od Hafnera?
0: To spadkobierca tradycji zapoczątkowanych w 1824 roku. Pod koniec XIX wieku Sopot był już modnym kurortem, a władze postanowiły dorównać najlepszym europejskim uzdrowiskom. Powstały nowe łazienki, nowy dom zdrojowy, powiększono molo. W latach 1903 i 1904 wzniesiono nowy zakład kąpielowy, zaprojektowany przez Paula Puchmullera i Heinricha Dunkela, który po przekształceniach znamy dziś jako zakład balneologiczny.
2: To ten obiekt z charakterystyczną wieżą, który widać z daleka, gdy wychodzi się na skwer kuracyjny?
0: Tak, to architektura kurortowa w stylu romantycznego historyzmu, łącząca elementy neorenesansowe, neobarokowe i secesyjne. Wieża skrywa komin, ale pełni też funkcję latarni morskiej i punktu widokowego. A w środku jest reprezentacyjny hol z witrażowym plafonem oraz kilkadziesiąt kabin zabiegowych, w tym o podwyższonym standardzie i z wannami dla dzieci.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Trójmiasto.
2: A co można tam było robić na początku XX wieku? Bo dziś balneologia kojarzy się z borowiną i solanką, ale ciekawi, jak wyglądała oferta 120 lat temu.
0: Już wtedy była szeroka. Ciepłe kąpiele borowinowe, solankowe, słodkowodne, w wodzie morskiej, z dodatkiem igliwia lub otrąb. Ogrzewany budynek pozwalał na zabiegi przez cały rok, więc Sopot stał się całorocznym uzdrowiskiem, a nie tylko letnim kurortem.
2: Wojna jednak nie oszczędziła tego miejsca. Co się stało z zakładem balneologicznym w czasie II wojny światowej?
0: Zniszczono wschodnie skrzydło budynku. Po wojnie odbudowano je w bardziej współczesnej formie, a w 1956 roku dawny zakład kąpielowy przekształcono w zakład balneologiczny, włączony do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego imienia dr Jadwigi Tickosko, kontynuując tradycję leczenia chorób narządu ruchu, sięgającą czasów Hafnera.
2: Czyli od skromnej łaźni przy ulicy Kotwiczników po dzisiejszy zakład balneologiczny widać jedną ideę – woda, ruch i świeże powietrze jako lekarstwo.
0: Tak, Hafner zaczął od propagowania higieny i szczepień w Gdańsku. Potem stworzył w Sopocie pierwszy nowoczesny kurort nad Bałtykiem. Jego rodzina i spokrewnieni z nim Beczerowie utrzymali zakład w trudnych czasach, a władze gminy rozwinęły go w wielki kompleks uzdrowiskowy. Na początku XX wieku architekci Puchmiller i Dunkel nadali tej idei formę, którą dziś widzimy w zakładzie balneologicznym.
2: Został nam jeszcze wątek współczesnej pamięci. Gdzie dziś można natknąć się na ślady Hafnera? W Sopocie albo w Gdańsku?
0: W Sopocie to pomnik doktora Hafnera w Parku Północnym i okolice dawnego skweru kuracyjnego przy wejściu na molo, gdzie stały jego pierwsze morskie łazienki. W Gdańsku jego imię nosi Park w Brzeźnie, a przy ulicy Brzegi 45 stoi kamień pamiątkowy. Każdy spacer po sopockim pasie nadmorskim, po molo i okolicach zakładu balneologicznego jest w pewnym sensie spacerem po świecie, który zaczął się od decyzji jednego alzackiego lekarza.
1: Słuchasz magazynu reporterów Eski Trójmiasto. To warto wiedzieć.
2: Jeśli spojrzy się na to z perspektywy dzisiejszego turysty, który idzie na molo, robi zdjęcie zakładu balneologicznego i siada na plaży, to trudno uwierzyć, że za tym wszystkim stoi człowiek, o którym wciąż nie znamy nawet na 100% daty urodziny.
0: To jest paradoks tej historii. Mamy bardzo konkretne miejsca, ulice Kotwiczników i Żabi Kruk w Gdańsku, skwer kuracyjny i Park Północny w Sopocie, park w Brzeźnie, zakład balneologiczny z jego wieżą, a jednocześnie biografię pełną luk i sprzecznych dat. Może właśnie to sprawia, że Hafner jest tak ciekawy. Nie jest spiżowym pomnikiem, tylko człowiekiem, który ryzykował, pracował ponad siły, popełniał błędy, a jednocześnie miał odwagę wyobrazić sobie nadbałtycką wieś jako kurort dla całej Europy.
2: I w tym sensie każdy spacer po Sopocie jest trochę spacerem po jego wyobraźni. Od pierwszego domu kąpielowego z 1824 roku przez Teatr Bethera aż po zakład balneologiczny z początku XX wieku, który do dziś jest jednym z symboli miasta.
0: A jeśli doda się do tego fakt, że bez Hafnera nie byłoby ani sopockiego mola w obecnym kształcie, ani tradycji morskich kąpieli, ani wielu instytucji uzdrowiskowych, to widać, jak bardzo jeden człowiek może zmienić krajobraz i styl życia całego regionu. Wystarczyło, że alzacki lekarz, który przyjechał tu jako wojskowy chirurg, zakochał się w pustym, piaszczystym brzegu Zatoki Gdańskiej i postanowił, że stanie się on miejscem, gdzie woda leczy, a ludzie odpoczywają.
1: SK Trójmiasto News.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Słoneczny patrol ruszył na plażę. 13 czerwca w Trójmieście rozpoczęło działalność pierwsze miejskie kąpielisko. Ratownicy pojawili się na sopockiej plaży przy wejściu numer 23.
4: Grzegorz Pawelec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
5: Sopot zaczyna jak co roku jako pierwszy, kiedy, gdzie i o której?
4: No, wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy na plażach pojawią się goście, turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. O tym, by ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca.
5: No właśnie, które to kąpielisko, w jakich godzinach będą dostępni?
4: Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w łazienkach południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23. To kąpielisko będzie czynne, jak wspomnieliśmy, od 13 czerwca do 30 sierpnia w godzinach od 9.30 do 19.00. Natomiast w okresie jeszcze do 13 września godzinę krócej, czyli do godziny 18.00.
5: A pozostałe kąpieliska kiedy i w jakich godzinach?
4: Pozostałe 6 kąpielisk zostanie uruchomionych z pierwszym dniem wakacji, czyli 27 czerwca i będzie czynne również do końca wakacji i do 30 sierpnia.
5: Czyli 23 najdłużej, najszybciej?
4: Tak, tak. To kąpielisko wystartuje jako pierwsze. Kąpielisko na wejściu numer 23. Tam również mamy plażę dostępną dla wszystkich, czyli takie miejsce, które które posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, a także węzeł sanitarny, czyli toalety, opłukiwacze. Nowością w tym roku będą również specjalne chodziki zakupione przez MOSI w Sopocie. Są to urządzenia, które ułatwiają osobom, które mają trudności w poruszaniu się, w pokonaniu plaży. Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać. Wybierając się z dziećmi na plażę, warto zadbać o ich bezpieczeństwo, a przede wszystkim o komfort. Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna i w przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie. Dokładnie tak. Dziecko posiada opaskę na ręce, może się w niej kąpać, może plażować. Co istotne, na każdym wejściu na plażę w Sopocie znajdują się tablice, a na niej piktogram. Warto zwrócić na niego uwagę przed rozpoczęciem plażowania, bo ten prosty piktogram jest to symbol. Gruszka, statek, konik morski. One ułatwiają dziecku zorientowanie się w miejscu, gdzie się znajduje. W przypadku, gdy dziecko się zagubi, będzie mogło nawet powiedzieć: wchodziłem na plażę w miejscu, gdzie jest konik morski.
5: A sami ratownicy, macie już pełen skład, jak to wygląda?
4: Sopockie WOPR, które zabezpiecza sopockie kąpieliska w tym sezonie, wciąż prowadzi nabór na ratowników. Chętni do pracy mogą podjąć jeszcze taką wakacyjną przygodę. Z jednej strony przygoda, z drugiej strony oczywiście wielka odpowiedzialność i czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się. Ratownikiem może zostać osoba, która ma ukończony 18 rok życia, ukończony kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, no i legitymować się przynajmniej jednym uprawnieniem niezbędnym w ratownictwie. Sternik motorowodny, patent żeglarski, patent nurkowy.
1: SK Trójmiasto.
3: A z Sopotu przenosimy się do Gdyni, bo tutaj koniec utrudnień na estakadzie. Dwa tygodnie przed czasem drogowcy skończyli pracę na remontowanym odcinku estakady Kwiatkowskiego. O szczegółach i obowiązującym na tej trasie ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę opowiedział nam Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
6: Zakończyły się prace na podporze przegubu, bo tak naprawdę podpora przegubu została uszkodzona i tu wykonaliśmy rozbiórkę uszkodzonych elementów przegubów, wykonaliśmy nowe zbrojenie, nowe betonowanie kluczowych elementów konstrukcji, wykonanie, montaż nowej dylatacji i dzięki temu mamy jakby odbudowany ten fragment estakady, który był uszkodzony. Koszt tego zadania to jest około 2 200 000 zł. Należy dodać, że żeby mieszkańcy i wszyscy kierujący się na estakadę pamiętali, że ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę i kierowcy, to jest apel do kierowców, żeby zwracali uwagę na to, żeby na całej estakadzie zachować tą prędkość. Ta prędkość jest tak ograniczona, ponieważ ten obiekt jest cały czas jakby poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy. Z tego powodu jest to ograniczenie głównie zachowane. Od granicy, od morskiej do końca estakady, do Oburza. Jeszcze mogę dodać, że o przywróceniu ruchu zdecydowały wszelkie odbiory, Mamy pozytywne wyniki badań betonu, został on prawidłowo związany, to dojrzewanie betonu przebiegało należycie z zachowaniem terminu, więc mamy pewność, że ten element został prawidłowo odbudowany. Wcześniejsze otwarcie było możliwe dzięki temu, że wykonawca nasz jakby tutaj dołożył wszelkiej staranności. Też negocjowaliśmy to bardzo mocno, żeby prace były bardzo intensywnie prowadzone i to się udało. Praca była wykonywana właściwie przez dwie zmiany, przez dwie brygady i dzięki temu, że ta praca była bardzo intensywnie w początkowej fazie tego remontu prowadzona, udało się wykonać ten remont z przyspieszeniem dwutygodniowym. Zawsze zakładaliśmy to, że może coś tam wyjść, dlatego ten termin był troszeczkę taki dawany na wyrost, ale dzięki temu, że te prace właśnie zostały przyspieszone, bardziej intensywne, dwie brygady pracowały non-stop, to udało się dotrzymać terminu, skrócić termin o dwa tygodnie. Na ten moment nie zakładamy żadnych remontów w najbliższym czasie. Przy okazji tego remontu i tego zamknięcia tej tymczasowej organizacji ruchu również wykonaliśmy na innej delatacji wymianę jakby taką bieżącą fartucha, który też by ograniczał w pewnym stopniu ruch, ale udało się to wykonać, więc na ten moment w najbliższym czasie nie planujemy żadnych remontów. Najbliższy czas to do końca oceny stanu technicznego, który mówi o tym, że można się na niej poruszać normalnym trybem. Do końca roku będziemy robić. Nie powinno być żadnych remontów, chyba że w jakimś miejscu wyjdą jakieś stany awaryjne, ale raczej tego nie przewiduję. Jeśli mówimy o molo w Orłowie, to mamy zabezpieczone środki na prace projektowe i do końca sierpnia ogłosimy przetarg na projekt tak naprawdę remontu molo i wtedy jak będziemy mieli projekt remontu, to będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tego remontu i będzie wykonywany. Tak, kompleksowy i całościowy całego molo. Ten stan, jaki jest teraz, na pewno zostanie utrzymany do końca wakacji, tak? Tak, na samej końcówce, natomiast całe molo jest na bieżąco monitorowane i jeśli coś tam by się wydarzyło dodatkowego, no to może będziemy zmuszeni do tego, żeby zamykać jakąś kolejną część molo, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i molo będzie dla mieszkańców.
1: SK Trójmiasto.
3: To nie w śmieciach, a rybacy martwią się brakiem ryb. Morze Bałtyckie od wielu lat uznawane jest za jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Zbliża się lato, zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszego morza, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
7: Olga Sarna, Fundacja Mare. 8 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Oceanów i to także świetny moment, żeby pomyśleć o Bałtyku, który jest częścią oceanu, wszechoceanu, ponieważ wszystkie wody na świecie są ze sobą połączone. Bałtyk boryka się z wieloma problemami. Takim głównym problemem Bałtyku i w zasadzie wszystkich ekosystemów są postępujące zmiany klimatu i zmiany te są bardzo widoczne na Bałtyku, szczególnie jeśli chodzi o znacznie podnoszącą się temperaturę wody. I Bałtyk jest jednym z najszybciej ocieplających się ekosystemów morskich na świecie ze względu na swoje specyficzne położenie i uwarunkowania. Ten wpływ podnoszącej się temperatury wody z kolei przenosi się na wiele innych czynników i zagrożeń Morza Bałtyckiego. Tutaj do takich przykładów można zaliczyć m.in. dorsza i to, że dorsz w Bałtyku niestety wymiera, ponieważ jest to ryba zimnolubna i nie jest w stanie już w tak ciepłej wodzie funkcjonować i rozrastać się do takich rozmiarów i takiej liczebności stada jak w przeszłości. Kolejnym takim aspektem podnoszącej się temperatury wody jest dodatkowo korzystne warunki dla zakwitów sinic. Tutaj też spływ zanieczyszczeń z lądu, więc taka pożywka, substancje odżywcze, które odżywiają glony i dodatkowo cieplejsza woda powodują, że tych zakwitów mamy coraz więcej, a to przekłada się na to, że te glony w momencie obumierania opadają na dno i tam pochłaniają tlen, i wydzielają siarkowodór i w ten sposób powstają przy dnie Bałtyku strefy martwe, które w tej chwili pokrywają już około 20% dna Morza Bałtyckiego, czyli są to takie strefy, w których po prostu nic nie jest w stanie żyć. No i to są takie najbardziej może przejrzyste objawy zmian klimatów i to, co już obserwujemy na Morzu Bałtyckim. I tutaj też każdy z nas może przyczynić się do tego, aby morze miało się lepiej i morze czuło się lepiej, nie tylko w Dni Oceanów, ale przez cały rok. I jest to też kwestia naszych codziennych decyzji i podejmowania ich w sposób świadomy. Jest to ograniczenie, w ogóle ograniczenie naszej konsumpcji, ograniczenie jednorazowego plastiku, ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń, na przykład z łodzi rekreacyjnych, ograniczenie hałasu podwodnego, kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Tutaj właśnie to między innymi nawozy stanowią to zanieczyszczenie dodatkowo dokarmiające glony. Więc tych rzeczy takich na co dzień naprawdę każdy z nas może zrobić dużo. Warto też pamiętać, że przyczynić się do ochrony Bałtyku możemy gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ cały teren Polski leży w zlewnie Bałtyku, więc nie ma tutaj znaczenia, czy jesteśmy nad morzem na wakacjach, czy jesteśmy w górach, ponieważ to, co na przykład wyrzucimy na ziemię, czy spuścimy w toalecie, to docelowo może spłynąć do morza. Więc tutaj myślę, że taką najprostszą rzeczą, naprawdę, którą niestety nadal musimy powtarzać, jest: nie śmiećmy, zbierajmy swoje śmieci, nie zostawiajmy ich w przyrodzie, nie kiepujmy papierosów na ziemię. To nadal są najczęściej znajdowane śmieci na plażach Bałtyku, ale nie tylko, właściwie na całym świecie. Bądźmy uważni i czujni na to, jak nasze zachowania wpływają na przyrodę, i pamiętajmy to, że te nasze śmieci, one nigdy z tej przyrody nie znikną, one się jedynie rozdrobnią i pozostaną w ekosystemie. Zwierzęta i różnego rodzaju organizmy mylą je z pokarmem i tutaj w ten sposób upośledzone jest ich odczuwanie głodu. Niestety w ten sposób po prostu umierają z głodu, bo zamiast jeść normalne jedzenie, jedzą plastik. To się dzieje zarówno na lądzie, jak i przede wszystkim w morzach. Mamy badania potwierdzające to, że w zasadzie wszystkie ssaki morskie czy ptaki morskie mają w żołądkach plastik. Więc warto o tym pamiętać każdego dnia, nie tylko z okazji Dnia Oceanów, ale dzisiaj specjalnie właśnie w tym wyjątkowym dniu zachęcam do tego, żeby pomyśleć o morzu i pomyśleć o naszym połączeniu z morzem i o tym, co każdy z nas może zrobić, aby stan tego morza był lepszy.
8: Sporym problemem jest także fakt, że na dnie Morza Bałtyckiego nadal spoczywają tysiące wraków i dziesiątki tysięcy ton amunicji chemicznej. Najwięcej broni zatopionej jest w okolicy Bornholmu. Masowe wydobywanie tej broni jest wysoce ryzykowne, dlatego eksperci skupiają się na jej monitorowaniu i badaniu metod bezpiecznej neutralizacji.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: Reklama.
1: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 8 i 9 lipca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot z Dunek. Gdańsk, Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zapraszamy na

0: Dni nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. BMG Goworowski.
2: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: I po reklamie.

0: Śląska Trójmiasto. Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
6: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
8: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: I po reklamie.
0: Śląska Trójmiasto.
12: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
13: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło, razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce, pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie, Michel, gościem Rap 20.
14: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
13: Ja to jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
14: Po godzinach.
13: Myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
14: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w WBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
13: Tak. A był showcase po tym, że musiałeś rzucić?
14: I właśnie tak, był showcase generalnie... Ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak. Miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
13: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
14: No myślę, że tak, teraz na pewno zdecydowanie i teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie, nie wiem czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem, tylko że kwestia była taka, że To ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
13: Okej.
14: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, no to jest singiel, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
13: no i
14: teraz
13: są.
14: To finalizuję, no i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i
13: no pięknie.
14: Lato jest jednym z tych singli.
13: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie, to jest singiel Michela Lato, on wjeżdża na SKPL do propozycji, możecie na niego głosować, na pewno go też dzisiaj zagramy. A my tymczasem zaczynamy odliczanie, 20 miejsce, to jest tym razem Żawson, TZ Galvivi i Aster, Guardian Angel Ultra Max, to spadek z 11.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 20.

Pla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żurawi czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: przez te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też Sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
1: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
0: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski. Tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
1: Tak. Liczę na pojedynek, czekamy na tylko wskazanie miejsca i jestem gotowy.
0: Okej. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
1: Myślę, że Słonia jako mistrz Wielkopolski oficjalny, nie wiem czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam z oficjalnym, okay. Sam stwierdzonym. Sam stwierdziłem o tym.
0: A, okej.
1: Okay. Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
0: Bardzo dobrze. Ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
1: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
0: no,
1: piękna sprawa, ogólnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
0: Na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
1: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem, tutaj jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć, jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście. No, jesteśmy dzisiaj.
0: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj właśnie, jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu. My gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17, Zamsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
1: Oczywiście. Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Za nami Oki, Ewa Farna, Jankiki, O Co Chodzi Jeszcze Raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na Was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie, jest też Kimi Zimmer, jest nowy Oki z Dawidem Posiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czujesz, tak, że tak. Palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając tej już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom. Także no, kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy.
0: Odhaczać gdzieś, zostawiać. Dokładnie. Ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel? Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób. Czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do Lata, bo o tym lecie też warto, abyśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Pack Demons i MK i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: Błaga o ratunek.
1: Rap 20 w Radiu SK 13.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

0: Nie.
1: Paku, Nati i Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekawe jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. I no szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
2: Staram się śledzić, ale o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy, tak, dokładnie, jesteśmy, nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, no. Ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spinał ten projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze

0: Eskatruj Miasto.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków, odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawi się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić, kumple dwa w końcu przed nami.
4: Tak, to widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, no ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Tak? Jest.
4: Dobrze
3: tak,
4: widziałem?
3: Tak.
4: I nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
3: Nie znam.
4: Ale się chłopaki żegnają tym projektem. No nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku. Zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku. I odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem. Że jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi już wcześniej się trochę, powiedzmy, rozeszły. Ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę. I...
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy. Fajnie,
4: że to
3: wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie ogólnie. Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, o, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDS, Maja Mecen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem Disneylaka, a ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.
5: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
6: No to co, Majo? Jedziemy z nim?
5: Jedziemy.
6: To jedziemy.

dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko, tu i teraz.

0: White 2.1.1.5 to coś, to miejsce 8 rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na sk.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
1: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest, wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było, dokładnie.
0: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no. Człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
1: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
0: No tak, no tak, tak, tak, tak.
1: Nie pamiętam którego tak teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża.
0: Tak jest. No, więc ty jesteś na to przygotowany w takim razie.
1: To już się zaraz dzieje.
0: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
1: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
0: Dzięki.
1: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat.
0: Czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
1: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, którym idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
0: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.
2: Rap 20 w Radiu SK 7.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: to ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for Life w
1: Dokładnie.
0: Takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak jest, w DNA.
1: Dokładnie.
0: Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechory, California Love i spadek z miejsca pierwszego.

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SKPL od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
1: Nowy stary Michel.
0: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
1: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I to naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim
0: pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was,
1: tak
0: ja też, mimo że nie znam, to
1: tak
0: pozdrawiamy. Gramy trzecie miejsce, Fuka i Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na SK.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Fukaj i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20. Miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy, Kukon, Ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy, Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To m.in. kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia, Kumple, Co z Muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villaini, Fukaj, Border Collie, sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: słuchać.
1: SK Trójmiasto.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki Szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
10: I po reklamie.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.